wymaga to są. Formalne ci są jadne pomatycy, no. Też nowe mogą, jadną na czubę, jadną na czubę.